Ampo amampo santogale. Echoha wilhiam patakia. Ampo wichakpiki weakpala heki. Yochatre ampa masala uyaki. Etke ktevich hasaki unsich a yogal na unsipi. Na ampetu tretza na wakaya wichone wa ake. Unyak upi hena on wo ableze kopie. Tronkansela wa kantranka. Ohe chalam petoma ichasta ohia kapi yunkhan e woka kije unkichan kapi heche ha hena stolaya ke un wokie unkopie. Nameta kwe nagana istamna hiupi kde. Hena netho watsante ogana ke un wichayachi champnikta. Nameta kwe eta makha wichone ayustampi esha Wichana giwa kankile na katiaya o unwaste wichaku cha echetkea wowichela yuha itohe unkyapi kta. Nawanagia tatitaki ea ktaela witaya o ekinazimpi cha hechia tsantewa stea wotaki iekiapi kta. Tunkasila lena Yuha wichayakji luwetse tukta. Wa kantran katran kashila. Ampetuma el unhina zinpe yunkhan opta maone pikta. He e taku unkichan kapi gena slolyaya. Wo awangalake wichozani. Wa kia ta yuskia unkumpikta onkia pie. Na wota kuye kichapi ki he aktuzesne unsikichia Oki cha mane on kiapie. Chankuluta ogna ma onepike he dukte e hokalet kasne dayan zanea hoksi na pegalus ampetuki opta ma onepikte. Tunkasela lena usia ichechiche usima kilaiwo. Makha omantaya okuje tipe dukte kte wachini ampikilena wo asne na wokie wichakuye. Na ens okaske tipe tekste sika unsiake maza a ogea yan kampeki lena woke uchako wo. Lena iu pachea tronkasela tsechisha yonka unsima kila na